Razwaga bikuwa ujula ngo balako na ujuti nzeti bila u ama tiasa kina matanga eke bujala eke vibre ni ata vaka bon ake possible ngo davonde ke luka tanga tanga chauffe la tête en gaouzi.